Walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku, ngantem aku, bumi langit tangkep. Weh, weh, weh, weh.